aby cię obrażał z tym dany lanty drogą. A weź się wałem trunancy się do maszyny, drogą nie interesarzy. Sigur, drogą i maszyna ge stym. No. De la tipu, tabe mu ordonanță de perchestionare a mașinilor.